0: sukuu no baabi a yɛto fɛnso a ne duru yɛ no ɛfa hɔ a mɛ hɔ a yɛ kyene na ɛsena pla ɔhye tia
1: wɔgya nkyerɛkyerɛ na mpo wo na mmra
0: mpo maame mmra
1: na yɛwotwa nim nyina botire
0: ɛne so maame ne wo papa kasa a wose wɔ m yɛ kolo
1: nta matwam
0: na wadamfo tumanim ka kyerɛ wo maame no ayɛ adɔgo wɔ yɛbɔ nhwenama ahuru fans wɔ hwɛ yi na apkye wɔ se wɔ sɛ wɔ bi daa ho na ɔno ane huwotu nti sɛ wobɛto bi aboa pɔnkye ɔbɛnyansafoɔ yɛ bu no bɛyɛ nka nasɛm enti proverbs chapter 4 verse 1 no kaa sɛ
1: nyansa ho afutuo
0: nyansa ne afutuo
1: ɛma
0: ɔnti wɔ se me ba
1: montie agya tene atene
0: me ba montie agya atene atene
1: na monya aso
0: na nya aso
1: na monya ahunumu
0: na waadi ade
1: monya ahunumu
0: enti akwaraa biara a ɔtie dawofoɔ nsɛm no bible sɛ saa akwaraa no ɔnya ahunumu bɔnsɛm kɛseɛ ma bible no abaayaa biara a wɔtie anawofoɔ asɛm no saa abaayaa no ɔnya ahunumu
1: na adenimpa
0: na adenimpa
1: ɛna mɛkyerɛ mo
0: ɛna mɛkyerɛ maame biara ne hɔ a ɔbɛka kyerɛ ne ba sɛ ne ba nkɔsoa awie nwom onyankopɔn de mmara nsɛm bi ahyɛ yɛ maamenom ne yɛ papa nom adwenom ɛwɔ ɛberɛ a wɔmde akwaraa ba awiase ɛna wɔde mmara nsɛm ɛbɛhyɛ wɔ m adwenom ɛti yɛ papanom ne wɔm maame yɛ maamenom no wɔ m nkɔ sukuu ebi kora nsua bible ebi nim quotation baakɔ koraa nanso ne ba atu kwan a ɔfra ne tena se wɔhye akɔsi wo kɔ no yaa twɛ ho yie ɛmɛma sɛm ho halleluya ɛma asɛm wokɔ no ayɔnko awɛnkoɔ wokɔ no hwɛ ho yie wɔ wiifoɔ ho abayama ne ɛhwɛ ho yie saa fotuo wɔyɛ amaame ne wo papa nim a wo nyinaa wo maame nim bible mu ɔnyɛ sɔfo wo papa nim bible mu ɔnyɛ sɔfo nanso afotuo no nyinaa wɔ bible mu bible sɛ deɛ ɔfa yɔnko dodoɔ no
1: ɔde sɛe ne ho
0: ɔde sɛe ne kraa nti wokɔ no wopa bɛtuofo sɛ wokɔ sukuu nkɔyɛ ayɔnko ayɔnko na nkwalaa bebree akɔyɛ homunhyɛhyew a mmaa ne mmaa na ɛda mmarima ne mmarima fra ayɔnko ayɔnko afotu a yɛde ma wɔ fie no abrageɛ woamfa ababaawa woamfa ɛnɛ gali ɔse na wɔne ne maame ɛbɔ blazer 35 35 ti onim sane size ne ne maame